Uśmiejmy się. Ze studia Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Daniel Kowalski. Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji usłyszymy komunikaty, program o zdrowiu, ukryte terapie oraz program pod tytułem Droga do Chrystusa. Zapraszam i życzę miłego odbioru.

0: Zapraszam do wysłuchania komunikatów i ogłoszeń lokalnych przy mikrofonie Dariusz Grądzki.
1: Szanowni słuchacze, serdecznie dziękujemy za pozytywne przyjęcie naszego apelu i przedłużenie członkostwa oraz zapisywanie się nowych osób na członków sekcji Polskiej Radia 3 ZZZ. Teraz mamy kolejną bardzo ważną informację. Zgodnie ze statutem radia, co 2 lata musimy zwoływać zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybierany jest nowy zarząd. Na kolejne 2 lata. W tym roku planujemy takie zebranie 20 września w niedzielę. Więcej informacji będzie podawać w przyszłości. Wszystkie osoby, które są płatnymi członkami powyżej 12 miesięcy, mogą kandydatować do nowego zarządu. Bardzo prosimy Państwa o zgłaszanie swoich kandydatur do zarządu sekcji Polskiego Radia 3 ZZZ. Wszystkie osoby chętne do pracy społecznej są bardzo mile widziane. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do 10 sierpnia bieżącego roku. Zofii Kemp, koordynatora, telefon 0499 444-096 lub Renaty Suwara, zastępcy koordynatora, telefon 0425-705-996. Państwa kandydatury musimy zgłosić do biura stacji przed zebraniem. W imieniu zarządu koordynator Polskiej Sekcji Radia 3 ZZZ Zofia Kemp. Stowarzyszenie Szczurów Tobruku serdecznie zaprasza wszystkich na doroczne uroczystości upamiętniające Ojciec Tobruku, połączone ze złożeniem wieńców ku czci, odwagi, służby i poświęcenia żołnierzy australijskich 9. Dywizji oraz Polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich podczas oblężenia Tobruku. Uroczystość odbędzie się w Shire of Remembrance w Melbourne, Bridgewood Avenue, Melbourne, Wiktoria, w niedzielę 23 sierpnia o godzinie 12 w południe. Prosimy o przybycie do godziny 11.45. Osoby pragnące złożyć podczas uroczystości wieniec lub kwiaty proszone są o wcześniejsze poinformowanie mnie, aby ich nazwiska mogły zostać umieszczone na oficjalnej liście. Mile widziane są zarówno wieńce trwałe, jak i świeże. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas tej uroczystości, w czasie której wspólnie uczcimy pamięć, dziedzictwo oraz poświęcenie polskich i australijskich szczurów Tobruku. Z wyrazem szacunku, Andrew Balcerzak, Stowarzyszenie Szczurów Tobruku. Siostry Zmartwychwstanki, rektor sanktuarium ksiądz Mariusz Han, Komitet Kościelny, Koło Pań, Rada Duszpasterska oraz wolontariusze pracujący przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon serdecznie zapraszają do udziału w dorocznym odpuście ku czci Matki Bożej Częstochowskiej oraz w tradycyjnym bazarze. Harmonogram uroczystości. 29 sierpień, sobota, od 10 do 16 bazar, 18 nabożeństwo maryjne, 18.30 msza święta. 30 sierpnia, niedziela, 9 rano, różaniec, 9.30 nabożeństwo do Matki Bożej, 10 odpustowa msza święta, od 11.30 do 14 bazar. Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji, w tym loterię fantową. Kuchnia będzie serwowała polskie potrawy i słodkie wypieki. Na stoiskach będzie można znaleźć polskie książki i filmy, pamiętniki, ceramikę, ozdoby, dewocjonalia, a nawet sadzonki. Odpustowe uroczystości poprzedzi 9-dniowa nowena do Matki Bożej Częstochowskiej. Dom Orła Białego w Breakwater zaprasza na taneczny wieczór Polish Disco, który odbędzie się w sobotę 29 sierpnia od godziny 18. Na gości czekają wyjątkowe promocje na pierogi i wódkę. A o 19.30 parkiet rozgrzeje DJ Mark and Modern Beat Entertainment, który przez cały wieczór będzie grał muzykę, przy której nikt nie usiądzie przy stoliku. Przyjdźcie z rodziną i przyjaciółmi, zjedz pyszny obiad, wznieś toast i baw się do późna. Liczba miejsc na kolację jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować stolik już dziś pod numerem 03-5229-1009. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych. które odbędą się w dniach od 20 do 25 września. Ośrodek Polana w Kizwil. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Pafianbili, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara. Telefon 0425 865 174 lub e-mail beata.mucha3@outlook.com. W związku z przypadającym w 2026 roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżowego Polana w Kizwil, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubiliszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Poloną. Uczestników kolonii obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządu i komitetów oraz zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia. Opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października. Przygotowywana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres mailowy polana@polanacamp.org.au. A teraz informacja dla maturzystów, którzy będą zdawać maturę z języka polskiego. Fundacja imieniem Elżbiety Raczkowskiej, Andrzeja Raczkowskiego, Andrzej Raczkowski, zakładając fundację, wpłacił na ten cel $6 milionów. Fundacja została założona za pośrednictwem Equity Trust w Melbourne. Podstawowym celem fundacji jest promowanie nauczania języka polskiego w Australii. Będzie to realizowane poprzez finansowe wsparcie młodych Australijczyków polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wybrać język polski jako jeden ze swoich przedmiotów maturalnych i przystąpią z tego języka do egzaminu maturalnego. Główną rolę w dysponowaniu funduszami uzyskanymi z dywidend fundator powierzył tutejszej organizacji edukacyjnej, którą jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Australii, The Polish Teacher Association in Australia. Zarząd Zrzeszenia Nauczycieli tworzy komitet doradczy. Fundator po konsultacji z komitetem doradczym podjął następującą decyzję odnośnie rozdziału nagród. 65% z uzyskanych dywidend będzie każdego roku przeznaczone do równego podziału dla wszystkich uczniów z całej Australii, zdających w danym roku egzamin maturalny z języka polskiego. Nagrody przeznaczone będą jeszcze przed otrzymaniem wyników. 33% to jednorazowe stypendia dla trojga lub czworga najlepszych. Otrzymają je ci, którzy zdawali język polski i uzyskali najwyższe wyniki w całości matury ATAR. 2% przeznaczone będzie na pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych. Bieżący rok jest pierwszym, kiedy wszyscy zdający język polski otrzymają nagrody pieniężne. Chociaż założona w lutym fundacja nie obejmuje jeszcze pełnego roku finansowego, ale już wiemy, jaką sumę będziemy mieć do dyspozycji. Opierając się na wstępnych danych odnośnie liczby maturzystów w poszczególnych stanach, możemy przypuszczać, że każdy maturzysta otrzyma co najmniej $2000. Natomiast najlepsi mogą liczyć na $20,000, $15,000 i $10,000. Aby zakwalifikować się do nagrody, należy wypełnić formularz. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września. Marianna Łacek, OAM. Prezes Zarządu Nauczycieli Polski w Australii. PS. W przypadku, gdyby matury z języka polskiego w Australii przestały istnieć, Fundacja Elżbiety Raczkowskiej połączona zostanie z Fundacją Blauma. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultra krótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchiwać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskie audycje można słuchać we wtorki od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczorem i w sobotę od 19 do 20. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-mail na adres rozwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ.

możesz raz. Wyobraź sobie dwóch młodych mężczyzn w wieku nieco ponad 20 lat, rąbiących drewno w czasach starożytnego Izraela 3000 lat temu. Nazwijmy ich Ehud i Eli. Przygotowując drewno na wieczorne ognisko, opowiadali historie, śmiali się i rozmawiali o przyszłości. Raptem pech. Ehud niedbale zamachnął się siekierą i chybił. Głowica siekiery, niepewnie osadzona na trzonku, oderwała się od niego i z całą siłą uderzyła Eliego w szyję. Krew trysnęła z otwartej rany. Ehud nie był w stanie nic zrobić, by uratować przyjaciela. Choć Ehud nie zawinił, obawiał się, że krewni Eliego będą chcieli się na nim zemścić. Ojciec i bracia Eliego mogli skorzystać z prawa do odwetu i odebrać życie zabójcy, chyba że Ehud schroniłby się w jednym z sześciu izraelskich miast ucieczki. Nie było czasu do stracenia. Ehud rzucił się do ucieczki i biegł ile sił w nogach. Czuł ból w piersiach, słabł, tracił oddech. Nogi bolały go coraz bardziej, serce waliło jak młot, pot obficie spływał mu z czoła. Ale on nie ustawał i biegł dalej. W pewnej chwili usłyszał za sobą tętent końskich kopyt. To ojciec i bracia Eliego wyruszyli w pościg. Ehud wiedział, że jeśli nie dobiegnie do miasta ucieczki, zanim go dogonią, straci życie. Pełen poczucia winy z powodu swojej nieostrożności, przygnębiony i złamany na duchu, biegł ostatkiem sił. Na terenie Izraela znajdowało się sześć miast ucieczki. Z każdego miejsca w kraju można było dotrzeć przynajmniej do jednego z tych miast w ciągu jednego dnia pieszej wędrówki. Miasta ucieczki były ustanowione po to, by dać ochronę ludziom, którzy przypadkiem kogoś zabili. Drogi wiodące do tych miast były utrzymywane w dobrym stanie i zaopatrzone w znaki wskazujące miasto ucieczki. O miastach tych czytamy w 20 rozdziale starotestamentowej Księgi Jozłego. To były miasta wyznaczone dla wszystkich synów izraelskich i dla obcych przybyszów zamieszkałych wśród nich, aby mógł się tam schronić każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie i nie musiał zginąć z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zborem. Każdy, kto zabił kogoś innego przypadkiem, mógł uciec do takiego miasta, przedstawić sprawę i otrzymać schronienie. W książce Ellen G. White, Wybrańcy Boga, czytamy taki komentarz na temat miast ucieczki. Ten, kto miał zamiar schronić się w mieście ucieczki, nie mógł zwlekać. Musiał pozostawić rodzinę i swoje zajęcie. Nie było czasu, by pożegnać się z najbliższymi. Jego życie było zagrożone i każdą inną sprawę trzeba było poświęcić dla tego jednego celu – dotarcia do bezpiecznego miejsca. Trzeba było zapomnieć o zmęczeniu, nie zauważać trudności. Uciekinier nie śmiał ani na moment zwolnić kroku, dopóki nie znalazł się za murami miasta. Koniec cytatu. Kiedy Ehud dobiegł do miasta, brama otwarła się szeroko i wpuszczono go do środka. Tam znalazł schronienie, bezpieczeństwo, spokój i miejsce, gdzie mógł oddawać cześć Bogu. Jest to ilustracja schronienia i duchowej więzi, jakie oferuje nam Chrystus. Ścigani przez poczucie winy, atakowani przez lęk, prześladowani przez troskę i uciskani przez zmartwienie, my także możemy uciec do miejsca ucieczki, do Chrystusa. Miasta ucieczki były dostępne dla wszystkich. Bóg też przygotował miejsce ucieczki dostępne dla wszystkich ludzi. Nasz najwyższy kapłan, Jezus, mieszka w niebiańskiej świątyni, miejscu ucieczki i bezpieczeństwa, zapraszając nas przez wiarę do wejścia tam i znalezienia ucieczki, nadziei, pokoju, wyciszenia i wolności od trosk. Katastrofalne w skutkach zmiany klimatyczne mogą wstrząsnąć ziemią. Wojny oraz konflikty międzynarodowe i krajowe mogą podkopywać byt narodów. Trzęsienia ziemi niszczą miasta, potężne trąby powietrzne zostawiają za sobą pasy zniszczeń. Powodzie pozbawiają dachu nad głową mieszkańców wielkich terenów, zarazy niszczą plony, a koronawirus może się rozprzestrzenić z oszałamiającą prędkością na cały świat, zabijając tysiące ludzi. Czasami nasze serca drżą ze strachu. Pragniemy bezpieczeństwa. Pragniemy bezpiecznego schronienia przed życiowymi burzami.
Kiedy wydaje się nam, że nie mamy się gdzie schronić, Jezus zaprasza nas, byśmy patrzyli ponad ziemskimi nieszczęściami i znajdowali siłę w niebiańskiej świątyni, Jego mieście ucieczki. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł wzywa: mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. List do Hebrajczyków, rozdział 4. Jezus umarł za nas i żyje dla nas. Doświadczył wszelkich prób, pokus i trudności, jakich my doświadczamy, ale doświadczył ich w nieskończenie większym stopniu. Nie ma nic w naszym ludzkim doświadczeniu, czego On nie rozumiałby i przez co nie przeszedł. On zaprasza nas, byśmy przyszli przez wiarę do Jego niebiańskiej świątyni i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czy jesteś w potrzebie? Czy potrzebujesz bezpiecznego schronienia, miejsca ucieczki? Jezus zaprasza cię do siebie. Głównym przesłaniem arcykapłańskiej służby Jezusa w niebiańskiej świątyni jest to, że przez Niego mamy dostęp do Ojca, bo Jezus Chrystus wstawia się za nami. Nie ma takiego doświadczenia w życiu, którego nasz niebiański najwyższy kapłan nie doświadczyłby osobiście i którego nie mógłby zrozumieć. Nasz najwyższy kapłan zna nas i rozumie. Nasz najwyższy kapłan utożsamia się z nami. Nasz najwyższy kapłan zwyciężył za nas, przebacza nam, uwalnia nas i obdarza mocą. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 7 czytamy: dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Pismo Święte świadczy, że każdy z nas ma dostęp do miasta ucieczki. Czytamy: Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. List do Hebrajczyków, rozdział 6. Przez wiarę wchodzimy z Jezusem, naszym niebiańskim najwyższym kapłanem, do świątyni w niebie. Te słowa rozbrzmiewają przez wieki i budzą nadzieję w naszych sercach. Przez wiarę możemy wkroczyć w wieczność. Przez wiarę możemy zamieszkać w niebiańskim miejscu, w Chrystusie. Przez wiarę możemy znaleźć w niebiańskiej świątyni miejsce ucieczki i bezpieczne schronienie. Precz z poczuciem winy, precz z lękiem, precz z troską, precz ze zmartwieniem. Jesteśmy otoczeni Jego miłością, zanurzeni w Jego obecności i zakotwiczeni przez wiarę w Jego świątyni. W Chrystusie jest bezpieczeństwo. W Chrystusie mamy niebiańskie błogosławieństwo. Przez Chrystusa mamy przystęp do miłości, łaski i mocy naszego niebiańskiego Ojca. Przez wiarę w Chrystusa przychodzimy przed oblicze Ojca w niebiańskiej świątyni i znajdujemy bezpieczne schronienie. We wszystkich wyzwaniach życia możemy liczyć na Boże obietnice. Schronieniem dla Ciebie tylko Bóg przedwieczny. On będzie Cię osłaniał swym wieczystym ramieniem. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 33. Bóg jest naszą ucieczką i obrońcą naszym. Przychodził nam z pomocą w nieszczęściach, już nie raz i niezawodnie. Księga Psalmów, rozdział 46. Jako dziwowisko byłem u wielu, wszakże Tyś jest mocną nadzieją moją. Księga Psalmów, rozdział 71. Podczas wojny domowej w Stanach Zjednoczonych młody żołnierz Unii stracił ojca i starszego brata podczas bitwy pod Gettysburgiem. Postanowił udać się do Waszyngtonu i prosić prezydenta Lincolna o urlop, aby mógł wrócić do domu i pomóc swojej matce i siostrze w wiosennych pracach w polu. Otrzymał przepustkę i przyjechał do Waszyngtonu, by przedstawić swoją sprawę.
Udał się do Białego Domu, podszedł do bramy frontowej i poprosił o widzenie z prezydentem. Nie możesz się zobaczyć z prezydentem, młody człowieku, oświadczył wartownik przy bramie. Nie wiesz, że trwa wojna? Prezydent jest bardzo zajęty. Odejdź, synu. Wracaj na pole bitwy, gdzie jest

swoje miejsce. Młody żołnierz odszedł bardzo przygnębiony i usiadł na ławce w parku w pobliżu Białego Domu. Po chwili podszedł do niego mały chłopczyk i powiedział: Panie żołnierzu, dlaczego jest pan smutny? Co się stało? Żołnierz popatrzył na chłopca i zaczął opowiadać, co leżało mu na sercu. Powiedział o śmierci ojca i brata oraz rozpaczliwej sytuacji matki i siostry. Wyjaśnił, że matka i siostra nie mają nikogo innego, kto mógłby im pomóc w gospodarstwie. Chłopczyk słuchał uważnie, a potem oświadczył: Ja ci pomogę, panie żołnierzu. Wziął zaskoczonego żołnierza za rękę i zaprowadził go do bramy Białego Domu. Żołnierzowi wydawało się, że wartownik ich nie zauważył, bo nie zostali zatrzymani. Poszli wprost do głównych drzwi budynku i weszli bez przeszkód. Kiedy znaleźli się wewnątrz, przeszli między generałami i wysokimi urzędnikami administracji państwowej. Nikt nie powiedział ani słowa. Żołnierz nie posiadał się ze zdumienia. Dlaczego nikt nie próbował ich zatrzymać? W końcu dotarli do gabinetu owalnego, gdzie pracował prezydent, a chłopiec chwycił za klamkę, nie pukając nawet do drzwi. Wszedł jak gdyby nigdy nic i pociągnął żołnierza za sobą. Za biurkiem siedział pochylony Abraham Lincoln, a obok niego stał sekretarz stanu. Przyglądali się uważnie planom bitwy rozłożonym na biurku. Prezydent podniósł wzrok na chłopca, potem spojrzał na żołnierza i powiedział: Witaj, Tadziu. Czy przedstawisz mi swojego gościa? Tat Lincoln, syn prezydenta, odpowiedział: Tatusiu, ten pan żołnierz musi z tobą porozmawiać. Żołnierz przedstawił swoją sprawę prezydentowi i otrzymał upragniony urlop. Tat Lincoln, syn prezydenta, nie musiał nawet prosić czy błagać o spotkanie ze swoim ojcem. Nie musiał pukać do drzwi. Wszedł po prostu, a ojciec z radością go powitał. Jezus ma bezpośredni dostęp do swego Ojca i zabiera nas ze sobą, prowadząc wprost przed Jego oblicze. Patrząc na Jezusa, jesteśmy bezpieczni. W naszym chrześcijańskim życiu liczy się kierunek, w którym patrzymy. Jeśli skupiamy wzrok na naszej przeszłości, możemy poczuć się przegrani. Jeśli wglądamy w nasze serce, czujemy się niepełni. Jeśli nadmiernie troszczymy się o przyszłość, możemy się zamartwić. Patrząc na Jezusa w niebiańskiej świątyni, odkrywamy prawdziwe poczucie spokoju. Przez wiarę spoczywamy w Jego miłości w niebiańskim mieście ucieczki. W Jego ramionach jesteśmy bezpieczni teraz i na zawsze.

Już teraz zapraszam Państwa na następną naszą audycję, w której usłyszycie ciąg dalszy programu pod tytułem Droga do Chrystusa. Dobranoc Państwu.

Każdego ranka, zanim jeszcze zdążycie wstać z łóżka, wasze serce już pracuje na granicy wytrzymałości. Nie po spacerze, nie po kawie, po prostu dlatego, że otworzyliście oczy. I to, co zrobicie w ciągu następnych kilku minut, po cichu decyduje, czy ten poranek będzie zwyczajny, czy stanie się dla serca ciosem. A najbardziej niepokojące jest to. Jeden z tych porannych nawyków niemal wszyscy uważają za najzdrowszy. Są z niego dumni, chwalą go z ekranu. I jestem niemal pewien, wy robicie go każdego ranka. Jak się nazywa, zrozumiecie już pod koniec naszej rozmowy i obawiam się, że rozpoznacie w nim siebie. A jest jeszcze pierwsze 90 minut po przebudzeniu, najniebezpieczniejsze okno w ciągu całej doby. W tym czasie ciało wysyła jeden sygnał, po którym można poznać, czy serce poradziło sobie z nocą. Co to za sygnał? Sprawdzicie sami, nie wstając z fotela. Zostańcie ze mną. To ważniejsze niż się wydaje. Dzień dobry moi drodzy. Nazywam się Tadeusz Religa, jesteście na kanale Czas na Zdrowie. Jesteśmy rodziną lekarzy w trzecim pokoleniu, a łączny staż naszej rodziny przekroczył 100 lat. Ukończyłem Warszawski Uniwersytet Medyczny. Specjalizowałem się w anestezjologii i intensywnej terapii, a później w pediatrii. Przez kilka lat pracowałem w klinikach uniwersyteckich w Niemczech. Miło mi was poznać, a teraz do rzeczy. Wiem, o czym myśli wielu z was po 60. Poranek to przecież coś dobrego. Wstałem, przeciągnąłem się, orzeźwiłem, zacząłem dzień. Co w tym szkodliwego? I właśnie tutaj kryje się pierwsza pułapka. Bo ten sam raźny, energiczny poranek, którym od dziecka kazano nam się szczycić, po 60 zamienia się w najbardziej wrażliwą porę doby. Nie wieczór, kiedy jesteście zmęczeni. Nie noc, kiedy śpicie. Właśnie poranek. Właśnie pierwsza godzina po tym, jak otworzyliście oczy. Wiem, o czym myśli wielu z was po 60. Poranek to przecież coś dobrego. Wstałem, przeciągnąłem się, orzeźwiłem, zacząłem dzień. Co w tym szkodliwego? I właśnie tutaj kryje się pierwsza pułapka. Bo ten sam raźny, energiczny poranek, którym od dziecka kazano nam się szczycić, po 60 zamienia się w najbardziej wrażliwą porę doby. Nie wieczór, kiedy jesteście zmęczeni. Nie noc, kiedy...

mechanizm bardzo wiele ułoży się na swoim miejscu. Na razie zapamiętajcie po prostu te trzy słowa. Drugie uderzenie. Jeszcze się wam przydadzą. Opowiem wam dziś, jakie zwyczajne, z pozoru niewinne poranne czynności po cichu popychają serce ku krawędzi. Dlaczego są szczególnie groźne właśnie po 60? I co najważniejsze, co robić zamiast nich, żeby każdy poranek pracował dla was, a nie przeciwko wam? Bez operacji, bez zbędnej paniki. Spokojny, zrozumiały system, który zaczniecie stosować już jutro, gdy się obudzicie. Od razu odłóżmy na bok złudzenie, że to rzadkość i mnie na pewno nie dotyczy. Spójrzcie na proste liczby. W Polsce choroby serca i naczyń to główna przyczyna zgonów. Odpowiadają za mniej więcej co trzeci zgon, około 160 tysięcy osób rocznie. Jest to więcej niż średnia w Unii Europejskiej. Samych zawałów serca zdarza się u nas ponad 80 tysięcy rocznie. To nie są abstrakcyjne liczby. To nasi sąsiedzi, nasi bliscy. A teraz najważniejsze. Jeśli wziąć wszystkie zawały w ciągu doby i rozłożyć je na godziny, okaże się, że wcale nie rozkładają się równo. Najwięcej zdarza się ich w wąskim oknie, od 6 rano do południa. Niemal 1/3 wszystkich zawałów przypada właśnie na te poranne godziny. Podczas gdy na głęboką noc, od północy do 6, przypada wyraźnie mniej. Różnica jest ogromna. A jeśli porównać najbardziej niebezpieczną poranną godzinę z najspokojniejszą nocną, ryzyko różni się trzykrotnie. I nie chodzi tylko o zawał. Duże badania pokazują to samo. W pierwszych godzinach po przebudzeniu ryzyko zawału jest wyższe o niemal 40%, ryzyko nagłego zatrzymania serca o mniej więcej 1/3, a ryzyko udaru o niemal połowę. Pomyślcie o tym. To samo serce, ten sam człowiek, zmienia się tylko pora doby, a rano jest wielokrotnie bardziej bezbronny. Nie sądźcie też, że dotyczy to wyłącznie sercowców. Po 60 mniej więcej u co 10 osoby ciśnienie gwałtownie spada przy wstawaniu, a człowiek nawet nie zawsze to zauważa. Po 65 roku życia takich osób jest już niemal co trzecia i prawie nikt z nich o tej swojej cesze nie wie, aż do dnia, w którym się ona ujawni. I od razu usunę groźne pocieszenie, które często słyszę, a u mnie ciśnienie zawsze było niskie, więc poranek mi nie grozi. Nie spieszcie się z radością. Właśnie niskie ciśnienie w spoczynku nierzadko oznacza, że przy wstawaniu zapada się jeszcze głębiej i mózg dostaje mniej krwi, stąd omdlenia i upadki. A poranny skok bywa wyraźny nawet u tych, u których w dzień ciśnienie jest spokojne. Więc niskie ciśnienie to nie pancerz. Poranna bezbronność dotyczy nie tylko nadciśnieniowców. Dotyczy nas wszystkich po 60, tyle że każdy ma swoją słabszą stronę. Znacie mnie, bez potrzeby nie straszę. Dlatego od statystyki od razu przejdźmy do was osobiście. Sprawdźmy, jak wasze serce i naczynia znoszą przejście ze snu do jawy. To prosta próba, robią ją w gabinetach, ale spokojnie zrobicie ją w domu. Można teraz, na siedząco, nic trudnego. Posiedźcie spokojnie 3-4 minuty, nie rozmawiajcie, po prostu oddychajcie równo. Jeśli macie pod ręką ciśnieniomierz, zmierzcie ciśnienie w tej spokojnej pozycji i zapamiętajcie obie liczby, górną i dolną. Teraz powoli wstańcie i postójcie minutę. I wsłuchajcie się w siebie bardzo uważnie. Czy nie pociemniało wam przed oczami? Czy pokój nie zawirował na sekundę? Czy nie pojawiło się uczucie, że głowa zrobiła się lekka i pusta, jakbyście gdzieś się zapadali? Jeśli macie ciśnieniomierz, zmierzcie ciśnienie jeszcze raz, już na stojąco. A teraz wasza liczba. Policzcie różnicę między ciśnieniem na siedząco, a ciśnieniem na stojąco. Zapamiętajcie ją. Jeśli górne spadło o więcej niż 20 jednostek, a dolne o więcej niż 10, to ważny znak i jeszcze o nim porozmawiamy. A nawet bez ciśnieniomierza. Jeśli przy wstawaniu choć czasem ciemnieje wam przed oczami albo kręci się w głowie rano, uznajcie, że wasz sygnał już zabrzmiał. Zapamiętajcie to uczucie. Zapamiętajcie waszą liczbę. Wrócimy do niej na pewno i wyjaśnię, co dokładnie mówi ona o waszym poranku i o waszym sercu. I skoro już trzymacie ciśnieniomierz, zróbcie od razu jeszcze jedno szybkie sprawdzenie. Prawie nikt tego nie robi, a warto. Zmierzcie ciśnienie na jednej ręce, a potem na drugiej. U zdrowego człowieka różnica między rękami jest niewielka. Ale jeśli górne ciśnienie na lewej i prawej ręce trwale różni się o więcej niż 10 jednostek, to też sygnał, żeby spokojnie pójść do lekarza. 2 minuty, a dowiedzieliście się o swoich naczyniach więcej niż przez lata. I tu odkryję wam pewną rzecz, która wywraca do góry nogami utarte przekonanie. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni patrzeć na górną liczbę ciśnienia. 140, źle, 120,
Dobrze. Ale istnieje inna liczba, która o porannym ryzyku mówi czasem więcej niż wasze górne ciśnienie. Jaka dokładnie, dowiecie się już niebawem. I najpewniej nigdy w życiu jej nie mierzyliście. Żeby zrozumieć, dlaczego zwyczajne poranne czynności nagle stają się groźne, zajrzyjmy na chwilę do środka. Nie będę was zamęczał teorią. Ważny jest wynik. Wyjaśnię po ludzku. Kiedy śpicie,

Ciało odpoczywa, serce bije wolniej, ciśnienie niższe, wszystko zwolnione. Ale nad ranem, jeszcze zanim otworzyliście oczy, włącza się wewnętrzny budzik. Nadnercza zaczynają wyrzucać hormon przebudzenia, kortyzol. To nie wróg, to potrzebny hormon. On was podnosi, daje siłę, żeby wstać. W pierwszych 30-40 minutach po przebudzeniu jego poziom wzrasta o mniej więcej połowę. I ten poranny wzrost kortyzolu jest wyraźnią większości ludzi. Mniej więcej u trojga z każdych czworga. Właśnie dlatego mówiłem na początku o pierwszych 90 minutach, bo tyle, jakieś półtorej godziny, ciało wychodzi z trybu nocnego do dziennego. Hormony na szczycie, ciśnienie skacze, krew jeszcze gęsta. To jest to niebezpieczne okno. A dalej, bliżej południa, wszystko się stopniowo wyrównuje. Organizm się uspokaja i ryzyko wyraźnie maleje. Dlatego cała nasza troska dotyczy tych pierwszych półtorej godziny. Razem z kortyzolem budzi się i druga siła, ta od czujności i niepokoju. Do krwi idzie adrenalina. Serce zaczyna bić szybciej i mocniej. Naczynia się kurczą, ich napięcie rośnie. I ciśnienie, które w nocy było niskie, w krótkim czasie skacze w górę. Lekarze tak to i nazywają – poranny skok ciśnienia. U młodego człowieka naczynia są sprężyste, miękko przyjmą tę falę. A po 60 ściany naczyń są już sztywniejsze, mniej podatne. I ta sama fala uderza w nie o wiele mocniej. To nie są domysły. Japońscy badacze pod kierunkiem profesora Kario latami śledzili starszych ludzi z nadciśnieniem i wykazali, że właśnie ten poranny skok ciśnienia jest najsilniejszym pojedynczym zwiastunem udaru. Silniejszym niż ciśnienie mierzone w gabinecie. Każde 10 jednostek porannego wzrostu podnosi ryzyko udaru o niemal połowę. Dlatego to, co się dzieje z waszym ciśnieniem właśnie o świcie, mówi o przyszłości serca więcej niż jakikolwiek pojedynczy pomiar w ciągu dnia. Ale to jeszcze nie wszystko. Przez te 7-8 godzin snu przecież nie piliście. Przez oddech, przez skórę w nocy ucieka sporo wody. Nad ranem krwi dosłownie robi się trochę mniej. Jest ona nieco gęstsza, bardziej lepka. A teraz złóżcie trzy rzeczy razem. Gęsta krew, zwężone naczynia i podskoczone ciśnienie. Właśnie w tym momencie, wczesnym rankiem, komórki krwi odpowiedzialne za krzepnięcie stają się szczególnie skłonne do sklejania. Wszystko jakby na umyślnie zbiera się w jednym punkcie i o jednej porze. Oto pierwsza połowa tego efektu drugiego uderzenia, o którym prosiłem, żebyście pamiętali. Poranek sam w sobie to już obciążenie dla serca i naczyń. Organizm i bez naszego udziału przechodzi przez mały wewnętrzny sztorm. Jest do niego przystosowany, jeśli mu nie przeszkadzamy. Ale większość ludzi, nie wiedząc o tym, dokłada z góry jeszcze jedno uderzenie, drugie, swoimi nawykami. Pierwsze uderzenie daje natura, drugie dajemy sobie sami. I to niemal zawsze drugie okazuje się tym, które przeważa szale. I tu obalę pierwszy rozpowszechniony mit. Wielu jest szczerze przekonanych. Poranek to najzdrowsza, najraźniejsza pora. Trzeba ją wykorzystać na całego. Od razu brać byka za rogi. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. W codziennych sprawach może i słusznie. Ale dla serca po 60 pierwsza godzina nie jest porą wyczynów. To pora łagodności. Organizm dopiero wychodzi z nocnego trybu. Trzeba mu dać kilka minut, żeby przełączył się miękko. Kto to rozumie, żyje długo i spokojnie. A kto rano od razu rzuca się do walki, latami igra z ogniem i nawet o tym nie wie. A macie prawo zapytać, dlaczego akurat po 60? Przecież poranek jest ten sam i w 30 lat, i w 70. To prawda, sztorm jeden. Ale wychodzą mu naprzeciw różne naczynia. Rozłóżmy to uczciwie, bez tego całego obrazu nie zrozumieć. Po pierwsze, z latami ściany dużych naczyń tracą sprężystość, robią się sztywniejsze. Młode naczynie na falę ciśnienia odpowiada miękko, lekko się rozciąga i gasi uderzenie jak dobry resor na wyboistej drodze. Sztywne naczynie już gasić nie umie, cała fala idzie wprost i szczyty wychodzą wyższe. Dlatego ten sam poranny skok u młodego przechodzi gładko, a po 60 odbija się twardym szarpnięciem. Po drugie, w ścianach naczyń są szczególne czujniki ciśnienia. Natychmiast meldują mózgowi, gdy ciśnienie spada albo rośnie i mózg od razu każe je wyrównać. Z wiekiem te czujniki stają się mniej czułe, reagują z opóźnieniem. Dlatego przy wstawaniu ciśnienie zapada się mocniej i dłużej. Komenda, żeby je wyrównać, nie przychodzi od razu. To i jest powód owego ciemnienia przed oczami. Nie słabość charakteru. Po prostu czujniki odpowiadają wolniej niż w młodości. Po trzecie, u wielu po 60 ciśnienie i tak już jest podwyższone, a gdzieniegdzie naczynia zwężone osadami. I poranny skok kładzie się nie na czyste, zdrowe łożysko, lecz na już napięte, gdzie zapasu wytrzymałości jest mniej. Składa się groźna arytmetyka. Wyższe wyjściowe ciśnienie, ostrzejszy skok. Gorzej gaszą naczynia, wolniej odpowiadają czujniki. Wszystko razem tłumaczy, dlaczego poranne godziny po 60 wymagają szczególnej łagodności. I to nie wyrok, nie powód do strachu. To po prostu nowe reguły gry, które trzeba
trzeba znać i szanować. Dalej po kolei rozbiorę główne poranne błędy. Te czynności, które właśnie zamieniają się w drugie uderzenie. Niektóre z nich robicie zapewne codziennie i wciąż uważacie za korzystne. Zacznijmy od pierwszego ruchu, jaki robicie jeszcze porządnie nieobudzeni. Błąd pierwszy. Gwałtowne wstawanie z łóżka. Zadzwonił budzik i człowiek zrywa się, spuszcza nogi, wstaje i idzie. Raźna, po wojskowemu. Tak nas przecież uczono. Nie wyleguj się, wstawaj od razu. A teraz popatrzcie, co się przy tym dzieje w środku. Kiedy leżycie, krwi łatwo dociera do głowy, jest na jednym poziomie z sercem. Gdy tylko wstajecie, ziemskie przyciąganie natychmiast ciągnie krew w dół, do nóg. Zdrowe ciało ma na to szybki odruch. Naczynia w nogach momentalnie się kurczą, serce lekko przyspiesza i ciśnienie w głowie zostaje utrzymane. Ale po 60 ten odruch działa wolniej i słabiej. Naczynia nie są już tak rącze. I przez kilka sekund mózg zostaje niedokrwiony. Wtedy właśnie ciemnieje przed oczami, kręci się w głowie, zbacza w bok. Ten stan lekarze nazywają hipotonią ortostatyczną. Po prostu spadkiem ciśnienia przy wstawaniu. A teraz przypomnijcie sobie waszą liczbę. Pamiętacie, prosiłem, żebyście zmierzyli różnicę między ciśnieniem na siedząco, a na stojąco, albo po prostu zauważyli, czy ciemnieje przed oczami. O to właśnie chodzi. Jeśli przy wstawaniu górne ciśnienie spada o więcej niż 20 jednostek, a dolne o więcej niż 10, to i jest ta ortostatyczna reakcja. I oto ona. Druga liczba, którą wam obiecałem. Jesteśmy przyzwyczajeni patrzeć na górną liczbę ciśnienia w spoczynku. Ale o porannym ryzyku o wiele uczciwiej mówi nie ona, lecz różnica. O ile ciśnienie się zapada, gdy zmieniacie pozycję ciała. To właśnie ta różnica pokazuje, czy wasze naczynia nadążają za komendami mózgu. Jest, nawiasem mówiąc, i pokrewna jej liczba. Różnica ciśnień na prawej i lewej ręce. To dwie liczby, których prawie nikt w domu nie mierzy. A bywają uczciwsze niż samo górne ciśnienie. Czym to jest naprawdę groźne? Nie chodzi nawet o samo zawroty głowy. Chodzi o to, że człowiek w tej chwili traci oparcie, chwyta powietrze i upada. A upadek po 65 roku życia to nierzadko złamanie szyjki kości udowej. To szpital, to czasem początek końca. Widziałem zbyt wielu ludzi, których życie załamało się nie od ciężkiej choroby, lecz właśnie od takiego porannego upadku na równym miejscu, przy własnym łóżku. Co robić zamiast tego? Wszystko proste i nie kosztuje ani grosza. Po przebudzeniu nie zrywajcie się. Poleżcie minutę, dwie z otwartymi oczami. Poruszajcie stopami. Pokręćcie nimi, pozaciskajcie i rozluźnijcie dłonie. Przeciągnijcie się. Dajcie naczyniom sygnał, żeby się obudziły i napięły. Potem usiądźcie na brzegu łóżka i posiedźcie jeszcze pół minuty. I dopiero wtedy wstańcie. Te dwie minuty to nie lenistwo i nie starcza ostrożność. To wasze ubezpieczenie. Dają ciału czas, żeby miękko przełączyć ciśnienie z trybu leżącego na stojący, tak jak nie rusza się z miejsca zimnym silnikiem, lecz pozwala mu się chwilę rozgrzać. Dwie minuty spokoju o poranku to nieraz cały wasz dzień bez zawrotów głowy, bez chwiania się i bez upadku. Najtańsze ubezpieczenie, jakie znam, a chroni od złamania, od szpitala, czasem od czegoś znacznie gorszego. I skoro mówimy o pierwszych ruchach poranka, powiem o czym się wstydliwie milczy, a nie słusznie, bo to naprawdę ważne. Bardzo wielu po 60 rano idzie do toalety i tam mocno się natęża. Zwłaszcza gdy jest skłonność do zaparć, a z wiekiem bywa ona u większości. Otóż silne parcie samo w sobie to poważne obciążenie dla serca. Kiedy wstrzymujecie oddech i się natężacie, ciśnienie w klatce piersiowej gwałtownie skacze, a gdy się rozluźniacie, równie gwałtownie opada. I serce szarpie to w górę, to w dół. Nałóżcie to na poranny skok ciśnienia, na zwężone naczynia i macie kolejny, bardzo niebezpieczny moment. Lekarze dobrze wiedzą. Niemała część porannych zawałów zdarza się właśnie w toalecie, podczas parcia. Co robić? Po pierwsze, nie napinać się z całych sił, nie wstrzymywać oddechu. Po drugie, zadbać, żeby stolca w ogóle nie trzeba było dobywać siłą. I tu pomaga poranna woda oraz łyżka zmielonego siemienia lnianego, o którym opowiem dalej. Jest i mała sztuczka. Postawcie przy sedesie niski podnóżek i oprzyjcie na nim stopy. Ta pozycja fizjologicznie ułatwia wypróżnienie i zdejmuje potrzebę parcia. Drobiazg, a chroni serce. I jeszcze o jednym przypomnę, zwłaszcza na zimową porę i dla tych, co mają dom czy działkę. Rankiem, ledwie wstawszy, człowiek czasem od razu bierze się za ciężką pracę. Odgarnąć śnieg, przynieść węgiel, podnieść coś ciężkiego. Otóż ciężki wysiłek w pierwszej godzinie, jeszcze na mrozie, na dodatek na poranny skok ciśnienia to jeden z najczęstszych spustów nieszczęścia. Ilu ludzi padło z łopatą w ręku, odgarniając poranny śnieg? Jeśli bez pracy się nie da, najpierw szklanka wody, spokojne śniadanie, choć pół godziny na rozruch i dopiero potem, bez pośpiechu, do dzieła. Zapamiętajcie, gwałtowne wstawanie to błąd, który łatwo zauważyć
i łatwo naprawić. Ale następny błąd jest podstępniejszy. Łapie nawet ostrożnych, zdyscyplinowanych ludzi. Tych, którzy o siebie dbają i są pewni, że wszystko robią dobrze. A jeszcze jeden, o którym powiem nieco później, dopada zwłaszcza tych, co szczycą się pewnym porannym nawykiem uchodzącym za oznakę silnej woli i żelaznego zdrowia. Ale po kolei. Najpierw błąd drugi. A stoi on w każdej kuchni. Błąd drugi. Filiżanka kawy na czczo jako pierwsza rzecz. Dla bardzo wielu poranek w ogóle się bez niej nie zaczyna. Jeszcze nie zjadł, wody nie wypił, a kawa już w ręku. I tu potrzebna jest szczerość, bo wokół kawy jest zbyt wiele skrajności. Od razu powiem, żebyście nie łapali się za serce. Kawa to nie trucizna. Nie jestem z tych, co wszystko zakazują i zostawiają was samą przygotowaną wodą. Jeśli jesteście zdrowi i pijecie filiżankę kawy z przyjemnością, pijcie na zdrowie. 20 lat temu i ja myślałem, że cała rzecz w tym, ile filiżanek dziennie. Ale z czasem stało się jasne co innego. Rzecz nie tyle w samej kawie, ile w chwili, w której ją pijecie. Winna nie jest kawa, winna jest chwila. I oto dlaczego. Kofeina sama w sobie podnosi ciśnienie. Nawet u zdrowego człowieka jedna mocna filiżanka dodaje kilka jednostek do górnego ciśnienia. A u kogoś ze skłonnością do nadciśnienia nawet do 10. I trzyma się to dłużej. Kofeina każe naczyniom się kurczyć i pobudza serce. A teraz przypomnijcie sobie, o czym mówiliśmy. W pierwszej godzinie i tak już macie na szczycie hormon przebudzenia. I tak podskoczyło ciśnienie, i tak zwężone są naczynia. I na tę już wysoką falę wylewacie filiżankę kawy, która pcha ciśnienie jeszcze wyżej. Kofeina do tego sama dokłada kortyzolu, tego samego porannego hormonu. Wychodzi na to, że dolewacie oliwy dokładnie tam, gdzie już się pali. Oto drugie uderzenie w czystej postaci. Nie kawa jest szkodliwa. Szkodliwa jest kawa, wypita w najgorszej chwili, na pusty żołądek, w pierwszej godzinie, na wierzch porannego sztormu. Co robić? Nie rezygnować z kawy, po prostu przesunąć ją na właściwą porę. Jako pierwszą rzecz po przebudzeniu wypijcie nie kawę, lecz szklankę czystej, ciepłej wody. Potem spokojnie zjedzcie śniadanie i dopiero po jedzeniu, kiedy organizm już miękko się obudził i wyszedł z porannego szczytu, proszę bardzo, wasza filiżanka kawy. Różnica między kawą na czczo w pierwszej minucie, a kawą po śniadaniu, to różnica między ciosem w serce, a zwyczajną, małą przyjemnością. Ten sam napój. A o wszystkim decyduje pora. I przy okazji obalę jeszcze jeden mit, bardzo w Polsce żywy. Wielu myśli tak, ja przecież nie piję kawy, piję rano mocną herbatę, więc dla serca jestem bezpieczny. Otóż nie. W mocno zaparzonej czarnej herbacie kofeiny jest nie mniej, a czasem i więcej niż w filiżance espresso. Kofeina, bez względu na to skąd pochodzi, tak samo zwęża naczynia i podnosi ciśnienie. Człowiek myśli, że wybrał bezpiecznie, a obciąża serce dokładnie tak samo, w tym samym wrażliwym porannym czasie. I zaraz drugi mit o śniadaniu, bo o nim od porannego napoju krok. Wielu jest pewnych, że śniadanie można spokojnie pominąć. Kawę wypiłem i pobiegłem, zjem później. Po 60 to zły pomysł. Kiedy rano nic nie jecie, ciało odbiera głód jako kolejny powód do niepokoju i dorzuca te same hormony napięcia tam, gdzie i tak jest nadmiar. A na dodatek do obiadu przychodzicie tak głodni, że najadacie się gwałtownie i już dzienny skok cukru uderza w naczynia. Spokojne, nieśpieszne śniadanie to nie fanaberia, to sygnał dla ciała. Alarm odwołany. Można przejść w tryb pokoju. Nawet jeśli rano nie macie apetytu, mała, ciepła miska kaszy po dobremu powie waszemu organizmowi, że dzień zaczął się dobrze. A jeśli bez czegoś ciepłego i orzeźwiającego rano nijak, a kawę postanowiliście przesunąć, zacznijcie dzień od kubka słabej, ciepłej herbaty ziołowej. Ciepły napój sam w sobie łagodnie orzeźwia i rozgrzewa, bez kofeinowego uderzenia w ciśnienie. A ulubiona kawa tym milej zasmakuje nieco później, po śniadaniu.